dali się nosząc. Moci ostawić swe, swoją kuczu, nankę, ludę i płoci, a nie znać i gdzie. Niech swi mrznią i sprate nas, ale draga, život czeka, sad je czas. Čitav svijet